0: 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie ma, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób, natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: wdowy. Od czego to zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło 100, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik, dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o

0: pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon.

pierwszy dzień widzę cię, miesza mi się w głowie. Drugi dzień ty widzisz mnie, ten czas pod twych powiek. Trzeci dzień razem gdzieś, między nami słowa.

dzień, ja już wiem, skrzydła sercu rosną.

0: W końcu tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.
1: Szekspir.

chociaż przyszłość to blind box. Ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Dzisiaj rusza dwudniowy szczyt NATO w Ankarze i Szekspir w Wilanowskim Parku już po raz 10. Agnieszka Trojanowska-Bis. 15 miliardów za rządów PiS, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumował pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewnił.
2: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
0: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
1: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1,2

0: stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych. Dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8.30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
3: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów

0: psychologów, lekarzom, rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą przyjmować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania społecznej rady szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
4: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie rady społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie rady społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zdać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał, nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora.

0: żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala. Martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
2: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
2: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
3: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej ustawy, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową przygotowaną przez resort. w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do

0: wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku jesteśmy, znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
3: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę, prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi. To jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy. To musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek

0: zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica, co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
1: mieszkanie...
0: człowiek się... Mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
1: To miało jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
0: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wasegnać pieniądze, a najlepiej, żeby wasegnać pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie wdowy.
1: Zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są

0: realne do złożenia, powiedział jasno: jeżeli tylko lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak
0: I to
1: to
0: nie
1: ma
0: jest
1: duży,
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane. Te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie doktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
0: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
1: Porównaliśmy te wyniki.

0: stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej i w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
3: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami, lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie

0: funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. To jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę między innymi na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą przyjmować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
4: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na

0: a personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala. Martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu wrocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
2: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działają wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
2: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
3: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej ustawy, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort. w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia.

0: całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień nie potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
3: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznych, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi. To

0: jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy. To musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizacją

0: Organizatorem tego był lider mazowieckich struktur lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do poprzedniej, w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać. No ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica, co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest...
1: Mieszkanie...
0: Mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia, plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku, plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa
1: stawka procentowa.
0: To miało
1: jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
0: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie. To już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszyscy,
1: A od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy,
0: To
1: że...
0: zależy od pieniędzy.

0: budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć o budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy,
1: tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło 100, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik, dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura, nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe. Natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolne numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze

0: są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim języku polskim i w języku angielskim. O 1/100 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
3: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników, nawet

0: mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informacje, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę między innymi na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
4: Mam wrażenie, że dyrektor

0: dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi tutaj o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
2: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
2: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
3: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że no, inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast no, bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy

0: Mieliśmy cały scenariusz działania, taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku jesteśmy, znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki. Tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
3: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawiony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi to wszystko, no ale to pomalutku się

odnowiło, znaczy odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już. Natomiast cały czas

0: im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę, prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznych, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi. To jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy. To musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami,

0: sprawami społecznymi i jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do poprzedniej, w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica, co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest...
1: Mieszkanie...
0: Mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka
1: To miało jakoś,
0: procentowa.
1: O ile pamiętam, rosnąć, tak?
0: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wasegnać pieniądze, a najlepiej, żeby wasegnać pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie wdowy.
1: Od czego to zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć o budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. żeby skutecznie skonstruować

0: Według własnych zamysłów budżet trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno: jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki. I
1: Jak
0: to
1: mówią,
0: nie jest
1: duży
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018, 2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej i będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję, panie doktor. Dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe. Natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolne numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie

0: najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim języku polskim i w języku angielskim. O 1/100 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chcę osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
3: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników.

0: Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informacje, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody, generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
4: Mam wrażenie, że dyrektor

0: dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
2: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
2: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
3: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że no, inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast no, bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat.

0: Wypracowaliśmy cały scenariusz działania, taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
3: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko, no ale to pomalu

0: roku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznych, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze, faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament. Natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda, z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy, dlatego że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest
0: Mieszkanie.
1: mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa
0: To
1: stawka
0: miało jakoś, o
1: procentowa.
0: ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie, to jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalne, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu
0: Budżetu.
1: państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25%.

0: 5% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie ma, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób, natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie renty, wszystkie
1: wdowy.
0: Od czego to
1: zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy,
1: tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik, dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi

0: chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiej,

No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal

0: Szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8.30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie m.in. Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
3: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety

0: niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę między innymi na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła Pani poseł, dla dobra

0: naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania społecznej rady szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
2: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie rady społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie rady społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem, czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
3: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
3: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy, w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
4: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej ustawy, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces.

0: Oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania, taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku jesteśmy, znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki. Tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 86 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
3: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób.

0: No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała. No i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok.

0: czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze, faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbiety Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie...
1: człowiek się... Mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie, bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już

0: już jest zapisane ustawą, tu już nie ma, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie. To już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym
1: Od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy,
0: To
1: że...
0: zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć o budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno: jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak
0: I to
1: to
0: nie
1: ma
0: jest
1: duży,
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa. I jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu. To nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył, i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018, 2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej i będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty.

0: objęty tym, tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie doktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnie

0: Średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 1/100 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Włocławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście, właśnie na Hali Mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Włocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej, i w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
3: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące.

0: alarmujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji.

0: ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła Pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
2: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
3: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
3: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki

0: ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Włocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Włocławku powstanie uniwersytet.
1: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej ustawy, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
0: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
0: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
0: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
3: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą.

Miałam osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło

0: tymi aparatami takie głośno mówiącymi to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznych, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi. To jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy. To musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!
4: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

0: gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej. Mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze, faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament. Natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie,
1: opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy

0: wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie ma, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób, natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszyscy, wszystkie wdowy.
1: Od czego to zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw. Było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik, dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. w związku

0: W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie dyrektor, dziękuję wszystkim państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi

0: chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 1/100 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Włocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak.

0: Owiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chcę osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
1: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. To jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
0: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą

0: mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania społecznej rady szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
2: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie rady społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie rady społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
3: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
3: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K.

0: A wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień nie potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
4: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, My jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.

0: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
1: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już. Natomiast cały czas jest zainteresowanie. Są młodzi ludzie, starsi ludzie. No teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji. Więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
0: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie,
1: to jest mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa.

0: on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. Bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym
1: A od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć o budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno: jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak
0: I
1: to
0: to nie
1: mam
0: jest
1: duży,
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018, 2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane. Te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne.

0: w wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowy

dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku

0: Jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolne numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 1/100 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych. Dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki.

0: Dlatego chcę osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
1: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. To jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą przyjmować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
0: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego

0: personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
2: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem, czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu wrocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
3: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
3: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani.

0: W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
1: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej ustawy, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
0: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
0: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
0: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat

0: cieszy się dużą popularnością.
1: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
0: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: to jest
1: mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszej

0: tego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu
1: Budżetu.
0: państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie ma, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie. To już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: Zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy,
1: tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-19, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu.

0: program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę? Zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty.

0: Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Włocławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no,

0: właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
2: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
3: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania.

0: mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
2: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
3: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala. Martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
4: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
4: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem

0: imprezy dyskotekowej w Izbicy, w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień nie potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro, i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
4: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast.

czas i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził

0: widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
0: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez dwa sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

0: rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze, faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie...
1: człowiek się... Mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wasegnać pieniądze, a najlepiej, żeby wasegnać pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25%

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że

0: po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. Bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób, natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: Zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło 100, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik, dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po

0: reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie dyrektor, dziękuję wszystkim państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i

0: i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Włocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak

0: Podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chcę osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
1: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
0: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Włocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do

0: udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania społecznej rady szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
2: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie rady społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie rady społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
3: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
3: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5

0: lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
1: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej ustawy, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
0: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
2: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
0: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
3: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, My jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
0: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą.

0: Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
1: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
0: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie,
1: to jest mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci.

0: My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu
1: budżetu.
0: państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, to już nie ma, to już nie będzie weta prezydenta do tego, to już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: Zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy,
1: tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw. Było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program,

0: ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będziemy można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę? Zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek,

otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie

0: chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Bocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Wrocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Wrocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowska.

0: Obiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
1: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Wrocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
2: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
0: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
3: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą

0: mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
2: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
3: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
3: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K.

0: wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień nie potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
4: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 86 roku, w związku z tym chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.

0: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
1: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę, prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
0: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest...
0: Mieszkanie,
1: opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa.

0: jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. Bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie. To już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym
1: Od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak
0: I to
1: mówią,
0: nie jest
1: duży
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw. Było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne.

0: na wyposażeniu, to jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie doktor, dziękuję wszystkim państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowy

0: dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 1/100 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Włocławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej.

0: I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
2: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
3: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza

0: szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
2: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
3: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala. Martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali.
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu wrocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
4: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
4: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni,

0: bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro, i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
4: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków, takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. No, tak jak mówię,

Mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 86 roku, w związku z tym, no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie

0: cieszy się dużą popularnością.
1: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
0: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest...
0: Mieszkanie,
1: opłaty i wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda

0: złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu
1: Budżetu.
0: państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. Bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym
1: A od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy,
0: To
1: że...
0: zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć o budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno: jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak
0: I
1: to
0: to nie
1: mam
0: jest
1: duży,
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa. Jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył, i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy, i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły.

0: To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski.

0: bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8:30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Wrocławku odbywają się

0: wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
2: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
3: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą szlifować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo

0: pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
2: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
3: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu włocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
4: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
4: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu,

0: Ringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
4: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków, takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić.

0: robić, bo to ucieka, to ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 86 roku, w związku z tym, no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
0: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez 2 sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już. Natomiast cały czas jest zainteresowanie. Są młodzi ludzie, starsi ludzie. No teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą pewne, znają pewne rzeczy z autopsji. Więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Wrocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie.

Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest...
0: Mieszkanie,
1: opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swoje

0: swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba by asygnować pieniądze, a najlepiej, żeby by asygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: wdowy. Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło 100, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik, dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie

0: tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy, i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura, nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę? Zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego.

0: 75% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe. Natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z

0: Egzamin ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolne numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
1: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
0: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
1: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8.30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Bosławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w hali mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.
2: To wydarzenie odbędzie się w hali mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na hali mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Włocławku

0: odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
2: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. To jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
3: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą przyjmować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że

0: bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
2: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
3: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu wrocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
4: Dwaj mężczyźni, bracia Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach oraz w okolicach łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób imienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób imienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
4: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów

0: spisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K. wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Włocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Włocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Włocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Włocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro, i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Włocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Włocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii włocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
4: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków, takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
4: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez dwa sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznej, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Wrocławku i tam pani Agatka tym rządzi. To jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy. To musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas

0: Osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie,
1: coś jest mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało
1: procentowa.
0: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie, to jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny,

0: w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalne, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu
1: budżetu
0: państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, to już nie będzie weta prezydenta do tego, to już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: Zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy,
1: tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw. Było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę.

0: w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję, panie dyrektor. Dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe. Natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
0: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
1: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
0: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8.30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Wrocławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.

0: wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Włocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
2: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. Tu jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
3: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takich sytuacji, o których ja jako radna byłam informowana,

0: poinformowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą przyjmować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
2: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
3: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu wrocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
4: Dwaj mężczyźni, bracia, Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz po plecach

0: oraz w okolicach Łopatek narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób i mienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób i mienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
0: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe.

0: rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
1: Był to...

0: w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte. No ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego. A Włocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko włocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
1: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
0: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez dwa sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób. A jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi, to wszystko. No ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło. Bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała. No i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznych, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Włocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
1: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Włocławka już w najbliższą sobotę.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501

0: 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica, co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie,
1: opłaty i wszystko, co z tym związane, to nie znika, natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało jakoś,
1: procentowa.
0: O ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów,

0: no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu
1: Budżetu.
0: państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. Bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie. To już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym
1: A od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć o budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak
0: I
1: to
0: to nie
1: mam
0: jest
1: duży,
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na lewicę
1: Czyli ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces
0: Jeden z
1: państwa, co nie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw. Było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to ten wynagrodzenie emerytury

0: emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Maj dla uczniów upłynął pod znakiem egzaminów ósmoklasisty oraz matur. W piątek poznaliśmy wyniki tych pierwszych. Średnie wyniki w skali kraju wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe. Natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych. Jak poszło uczniom z Wrocławka?
1: 777 ósmoklasistów z wrocławskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, otrzymało wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy, że egzamin obejmował trzy przedmioty, czyli język polski, matematyka, angielski bądź inny obcy język. W przypadku czterech szkół to był dodatkowo jeszcze język niemiecki, natomiast przeważał język angielski. A wyniki na podstawie zebrane przez zespół z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej wskazują na to, że co roku, znaczy cieszy to, że są szkoły, które poprawiły swoje wyniki. To też jest zadowalająca sytuacja. Kolejna rzecz jest taka, że no, trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o zdawalność i wyniki z języka polskiego i matematyki angielskiego. No, prym wiedzie zespół szkół muzycznych, zarówno z polskiego, z matematyki, jak i z języka angielskiego, jest po prostu liderem i te średnia ocen jest wyższa zdecydowanie niż nawet średnia krajowa. Jeżeli chodzi o język polski, to również w tej trójce najlepszych jest szkoła podstawowa numer 20 i szkoła podstawowa numer 22. Z matematyki oczywiście nadal zespół szkół muzycznych, szkoła podstawowa numer 22 i szkoła podstawowa numer 23. Jeżeli chodzi o angielski, znów muzyczna szkoła i szkoła podstawowa numer 19 w zespole szkolno-przedszkolne numer 1 na Michelinie i szkoła podstawowa numer 23. To są pierwsze trzy miejsca najlepiej w szkole, gdzie najlepsze są wyniki z tego egzaminu ósmoklasisty.
0: Wyniki stanowią połowę wszystkich punktów, maksymalnie 100 na 200 możliwych, branych pod uwagę w rekrutacji do wymarzonego liceum czy technikum. Pozostałe 100 punktów przyznaje się za oceny i osiągnięcia za świadectwa.
1: Porównaliśmy te wyniki w zakresie średnia ogólnopolska, średnia województwa kujawsko-pomorskiego. I tak, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to jesteśmy lepsi w polskim, języku polskim i w języku angielskim. O 0,01 jesteśmy trochę gorsi w matematyce od średniego wyniku województwa naszego kujawsko-pomorskiego, natomiast jesteśmy o 1-2 stopnie procentowe, jeżeli chodzi o średnią krajową. Też ważna rzecz, na ostatnim posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, analizując też wyniki zdawalności egzaminów końcowych, w tym między innymi egzaminu ósmoklasisty, też zastanawialiśmy się, dlaczego generalnie nasze województwo jest w czołówce od końca, jeżeli chodzi o zdawalność tych egzaminów końcowych, dlatego też jakby zawnioskowaliśmy do Departamentu Edukacji, aby przeprowadzić takie badania, analizę, co jest przyczyną, co się składa na to, że te wyniki egzaminów końcowych no, nie są zadowalające i odbiegają od średniej krajowej. Ważna informacja, bo to też jest wskazówka dla wszystkich organów prowadzących i tych, jakimi są samorządy albo oraz inne organy prowadzące, jak poprawić zdawalność egzaminów końcowych.
0: Natomiast w środę 8 lipca o godzinie 8.30 zostaną opublikowane indywidualne wyniki egzaminu maturalnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu użytkownika. Wrocławek będzie gospodarzem jednego z najważniejszych tenisowych wydarzeń roku w Polsce. W dniach 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w Billie Jean King Cup Playoffs. To kolejna międzynarodowa impreza sportowa, która odbędzie się w naszym mieście.

0: To wydarzenie odbędzie się w Hali Mistrzów. To wydarzenie to jest mecz Polski ze Szwecją. Będzie to okazja do zobaczenia no, takiego właśnie prawdziwego widowiska tenisowego u nas w mieście właśnie na Hali Mistrzów. Włocławek miastem stoi, ponieważ no, koszykówka, lekka atletyka, wioślarstwo, sporty walki. Teraz kolejne właśnie wydarzenie związane z tenisem. To będzie okazja dla mieszkańców do tego, żeby no może właśnie zobaczyć po pierwsze to ważne i ekscytujące wydarzenie sportowe, ale wiąże się to również z tym, że będzie okazja do zobaczenia no właśnie sportowców związanych z tenisem, tych, których do tej pory raczej widzimy na ekranie telewizora. Coraz częściej we Włocławku odbywają się wydarzenia sportowe o randze ogólnopolskiej, a wręcz międzynarodowej. I w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tutaj to wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy miasta Włocławek z Polskim Związkiem Tenisowym i z Urzędem Marszałkowskim.
1: Skład reprezentacji poznamy dopiero jesienią, jednak jest duża szansa, że kibice zobaczą we Włocławku największe gwiazdy polskiego tenisa. W gronie zawodniczek powołanych do kadry znajdują się prawdopodobnie między innymi Iga Świątek i Maja Chwalińska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak zapowiada przeprowadzenie kontroli poselskiej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Jak podkreśla, do jej biura docierają sygnały o możliwych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania placówki. Dlatego chce osobiście zweryfikować przedstawiane informacje.
2: Wśród informacji, które napłynęły, są następujące. Ograniczanie liczby łóżek na oddziałach, w tym na oddziale pediatrycznym. Proszę Państwa, w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości zachorowań, szczególnie w okresie jesiennym, czy wtedy, kiedy grasują wirusy, niestety w przypadku zmniejszenia liczby łóżek na oddziale pediatrycznym, mali pacjenci nie będą mogli być zaopiekowani właściwie w szpitalu we Włocławku. Prowadzenie polityki kadrowej, która skutkuje ograniczaniem zatrudniania lekarzy i pielęgniarek, pomimo tego, że no niestety dochodzi do dużej liczby odejść ze szpitala, zwolnień. Po prostu i lekarze, i personel pielęgniarski decydują się na to, żeby ze szpitala odejść. W miejsce tych, którzy odchodzą, dyrekcja nie zatrudnia nowych pracowników. Nawet mamy informacje o tym, że blokowane są etaty, a w sposób oczywisty, wprost przekłada się to na obciążenie personelu, nadmierne obciążenie personelu, który w tej chwili pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Sposób organizacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Mamy informację, iż przede wszystkim w dużej ilości na SOR-ze przyjmują pacjentów lekarze rezydenci, czyli niezgodnie z przepisami. Lekarze, którzy dopiero są w trakcie specjalizacji, którzy uczą się tak naprawdę zawodu i szlifują swoje umiejętności. Luki w grafikach dyżurowych uzupełniane są właśnie poprzez przydzielanie dyżurów lekarzom rezydentom. Kolejna bardzo ważna sprawa to wielomiesięczny brak kierownika oddziału neurologii. Szanowni Państwo, obecnie funkcję kierownika oddziału neurologii sprawuje zastępca dyrektora do spraw medycznych, do spraw leczniczych, który jest specjalistą, ale anestezjologiem, nie neurologiem. To jest kolejna sprawa, którą należy wyjaśnić. Również kwestie związane z próbami nakładania na pielęgniarki konieczności przejścia na kontrakty. Szczególnie mowa tutaj jest o pielęgniarkach, które są w okresie przedemerytalnym. Mamy takie informacje, że pielęgniarki są zastraszane, że w przypadku odmowy zostaną zwolnione z pracy. Szanowni Państwo, i planowane zmiany kadrowe również na oddziale okulistyki. To jest ogromne zagrożenie. To jest oddział, który przynosi bardzo duże zyski, duże dochody. Generuje dla szpitala. Programami lekowymi jest objętych blisko 700 pacjentów. To również bardzo niepokoi personel medyczny.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem pacjentów, procedurami konkursowymi oraz organizacją pracy lekarzy. Ich zdaniem wszystkie zgłaszane wątpliwości wymagają szczegółowego wyjaśnienia.
3: Sytuacja wygląda tak, jak kolejne afery w ostatnim czasie pokazują, że są ogromne nieprawidłowości. Stoi pod znakiem zapytania, pod wielkim znakiem zapytania bezpieczeństwo pacjentów. Jedną rzecz też trzeba powiedzieć, że nam nie chodzi o to, żeby lekarze w Polsce zarabiali mniej. Szanujemy ich pracę, są to ludzie wyspecjalizowani, ale muszą też być spełnione pewne kryteria. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, o których ja jako radna

0: byłam informowana, że dochodzi do nieprawidłowości w procedurach konkursowych, że dochodzi do nieprawidłowości, jeśli chodzi o równoległe wykonywanie pewnych zadań na oddziałach, czyli lekarz jest jednocześnie przy operacji, przy pacjencie jednym i jednocześnie w tym samym czasie jest w poradni. To są sprawy, które mam nadzieję w najbliższym czasie dzięki interwencji pani poseł będą wyjaśnione. Natomiast co do finansowania, cóż, oczywiście młodzi rezydenci muszą nabrać z pewnego doświadczenia, tak jak pani poseł powiedziała, będą przyjmować swoje umiejętności, ale nie w ten sposób, że samodzielnie wykonują zadania. Bezpieczeństwo pacjenta w tym momencie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą pracować, ale w obecności specjalisty. Szanowni Państwo, nie na tym polega ta czarodziejska różdżka, że bezpieczeństwo pacjenta będzie zagrożone przez to, że ktoś nieudolnie zarządza szpitalem, powierzonym szpitalem, dużym szpitalem. Chcemy wyjaśnienia tej sprawy.
1: Podczas konferencji poruszono również temat relacji wewnątrz placówki. Według informacji, które, jak twierdzą przedstawiciele PiS, docierają od pracowników, w szpitalu mogą występować przypadki mobbingu oraz zastraszania personelu.
2: Do mnie jako doradnego, ale również jako przewodniczącego Solidarności Wrocławskiej zgłaszają się pracownicy szpitala z problemami, którymi spotykają się na co dzień, zwłaszcza z tymi sprawami, które dotyczą mobbingu. Jak Państwo wiecie, mobbing jest bardzo trudny do udowodnienia, ale zwłaszcza pracownicy średniego personelu medycznego są ciągle poddawani różnej presji ze strony przełożonych, w tym również prób zastraszania, żeby nie mówili, co dzieje się w tej placówce. Tą drogą i również za Państwa pośrednictwem chcemy zaapelować, żeby pracownicy szpitala nabrali odwagi, tak jak jest w innych placówkach w całym kraju, zgłaszali te problemy, bo ten węzeł gordyjski, jaką jest w tej chwili służba zdrowia, należy rozwiązać dla dobra samych pracowników, ale przede wszystkim, tak jak mówiła pani poseł, dla dobra naszych pacjentów.
1: Pojawiły się także pytania dotyczące funkcjonowania Społecznej Rady Szpitala. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości organ ten powinien aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu spraw dotyczących placówki, a w tym roku spotkał się jedynie dwa razy.
3: Mam wrażenie, że dyrektor szpitala we Wrocławku nie traktuje poważnie Rady Społecznej. Świadczy o tym fakt, że 29 stycznia mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w tym roku. Następne było 10 czerwca. Jak widzicie Państwo, okres 6 miesięcy. Musimy zadać sobie sprawę, czy pan dyrektor traktuje Radę Społeczną poważnie, czy tak naprawdę Rada Społeczna dla niego jest tylko kulą u nogi. Tu byśmy się musieli nad tym aspektem zastanawiać. Jeśli chodzi o plan finansowy, nie wygląda on korzystnie. Szpital idąc tendencją ogólnopolską będzie systematycznie się zadłużał. Nie widać żadnych intencji, dobrej woli pana dyrektora, żeby wprowadzić jakiś plan naprawczy. Mam wrażenie, że pan dyrektor swoje niepowodzenia i swoje złe emocje wyładowuje na personelu medycznym tego szpitala. Chciałem zaznaczyć, że personel jest bardzo ważny, że personel wykonuje swoje zadania, powierzone obowiązki z pełną odpowiedzialnością. Często jest tak, że jedna osoba często wykonuje pracę dwóch, trzech koleżanek. Jak tutaj już pani poseł powiedziała, starsze osoby przychodzą na emeryturę, a młodzi często pracują na dwóch, trzech stanowiskach, gdzie naprawdę ta intensywność pracy jest bardzo duża. Następną sprawą jest taką, że tutaj jako młody mieszkaniec martwię się o przyszłość tego szpitala, martwię się, co będzie dalej czekało nasze tutaj rodziny, nasze dzieci i co dalej będzie z tym szpitalem. Czy ta tendencja ogólnopolska będzie szła dalej w kierunku na minus i w kierunku zamykania następnych oddziałów i następnych szpitali?
1: Poseł Joanna Borowiak poinformowała, że skierowała do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku pismo z prośbą o wyznaczenie terminu kontroli poselskiej. Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom powiatu wrocławskiego, którzy byli ochroniarzami w jednym z klubów w Izbicy Kujawskiej. Dwóch z nich w trakcie pracy pobiło mężczyznę, który bawił się na dyskotece.
4: Dwaj mężczyźni, bracia, Marcin K. oraz Bartosz P. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego Adama K. i poprzez zadawanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią w głowę oraz

0: oraz po plecach oraz w okolicach łopatek, narazili wymienionego pokrzywdzonego na spowodowanie i wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostali oni również oskarżeni o popełnienie przestępstwa z ustawy o ochronie osób i mienia. Trzeci z mężczyzn, 25-letni Piotr G., został oskarżony o to, iż nie dopełnił obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji ochroniarskiej i nie powstrzymał dwóch innych pracowników ochrony przed pobiciem pokrzywdzonego. Czyn ten jest penalizowany w artykule 50 ustawy o ochronie osób i mienia.
1: Przebieg zdarzenia został nagrany kamerami monitoringu.
0: Z materiału dowodowego wynika, iż pokrzywdzony Adam K. był uczestnikiem imprezy dyskotekowej w Izbicy w jednym z tamtejszych klubów. Przebywał w towarzystwie znajomych oraz swojej dziewczyny. Jak wynika z zapisów z monitoringu, dwaj pracownicy ochrony, wspomniani oskarżeni, bracia Marcin i Bartosz K., wyprowadzili pokrzywdzonego przed wejście, a właściwie już w wejściu, i zaczęli bez uzasadnionego powodu okładać go pięściami po głowie oraz plecach i łopatkach, narażając go, tak jak już wspomniałam, na wystąpienie średniego uszczerbku na zdrowiu. Dwaj oskarżeni, Piotr G. oraz Bartosz K., przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Bartosz K. wyraził skruchę i żal z powodu tego, co się stało.
1: Oskarżonym grozi kara maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony Piotr G. był wcześniej karany. Pozostali oskarżeni nie byli karani. W sierpniu ubiegłego roku Krzysztof Kukucki ogłosił, że miasto rozpoczęło starania o utworzenie we Wrocławku Politechniki. Powstanie Politechniki miał być ogromną szansą dla regionu. Zarówno dla młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, jak i dla lokalnego rynku pracy. Prezydent idzie krok dalej i zapowiada, że we Wrocławku powstanie uniwersytet.
2: Jesteśmy po szeregu spotkań, mówię my, dlatego że inicjatorem tej uchwały, ustawy, przepraszam, był Piotr Kowal, poseł na Sejm. Natomiast bardzo mocno zaangażowany w cały proces, co oczywiste, jest rektor państwowej uczelni, która funkcjonuje w naszym mieście. Więc jesteśmy po szeregu spotkań i z wiceministrami, i panem ministrem Kulaskiem na ten temat. Wypracowaliśmy cały scenariusz działania taki, który z jednej strony zabezpieczy tą stronę materialną, żeby uczelnia mogła się dalej rozwijać, ale w perspektywie 5-6 lat da też podstawy bardzo takie merytoryczne, wskaźnikowe do tego, żeby iść nawet kawałek dalej. Nie tylko rozmawialiśmy o Politechnice, ale o pełnym uniwersytecie. I ten pierwszy krok zostanie wykonany ustawą rządową, przygotowaną przez resort, w której oprócz naszej uczelni też będą dwie inne uczelnie poruszone. Natomiast tutaj na tej drodze do wzmocnienia pozycji uczelni we Wrocławku znajdujemy się z pełnym wsparciem resortu, co jest kluczowe dla powodzenia całej akcji. To znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ustawa zostanie skierowana pod obrady Sejmu, w ogóle parlamentu, jeszcze w tym roku, dlatego że wszystkie zmiany, o których rozmawialiśmy z ministrem Kulaskiem, miałyby nastąpić od 1 stycznia 2027 roku. Docelowo uniwersytet, wiadomo, że do Politechniki tych uprawnień potrzeba mniej niż do uniwersytetu, natomiast chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty, żebyśmy mogli spokojnie dbać o ten rozwój uczelni, tak żebyśmy nie tylko na Politechnice się zatrzymali, ale również żebyśmy mogli w przyszłości mówić o Uniwersytecie we Wrocławku.
1: Radny Krzysztof Grządziel deklarował pomoc przy budowie akademików. Zdania nie zmienił.
3: Jeśli to Politechnika powstanie, ja dalej deklaruję swoją materialną pomoc w budowie akademików, tak żebyśmy mogli jak najwięcej ludzi tutaj ściągnąć do miasta, żeby tu młodzież zostawała, żeby tu znajdowała miejsca pracy, tu zakładała rodziny i tu po prostu powiększała dobro i to intelektualne, i materialne na rzecz naszego miasta.
1: Jeżeli Politechnika, a docelowo Uniwersytet powstaną we Wrocławku, będzie to kolejny krok ku rozwojowi miasta. Politechniki współpracują z firmami, wspierając innowacje, transfer technologii i powstanie startupów technologicznych. Obecność wykwalifikowanej kadry przyciąga do regionu duże przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe.

0: Rozpoczął się kolejny sezon wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Wrocławku. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać historię miasta i odkryć miejsca, obok których na co dzień często przechodzą obojętnie. Tym razem uczestnicy wybrali się na spacerowy szlak obiektów zabytkowych, a o historii wrocławskich zabytków opowiadał przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz.
1: Był to szlak zabytków, jak Państwo zauważyliście, mocno zmodyfikowany, ponieważ tych punktów, które warto zobaczyć, jest bardzo dużo, a przewodnik lubi gadać, w związku z tym po drodze chciał pokazać i inne rzeczy, które akurat w tym szlaku nie są ujęte, no ale przewodnik to jest taki, że no chce się pochwalić tym, co ma najfajniejszego, a Wrocławek jest grzechu wart, bo rzeczywiście jest to jedno z najstarszych miast i tych zabytków takich rzeczowych jest bardzo dużo, a tych, które my pamiętamy, jest jeszcze więcej. I dlatego warto się z tym dzielić, bo to ucieka. To ucieka. No, tak jak mówiłem na spotkaniu, Andrzej Szczepański przez 35 lat prowadził biuletyn przewodnicki i tam jest kompendium wiedzy z całego województwa, nie tylko wrocławskiego, ale kujawsko-pomorskiego. I w związku z tym, no, my jako starzy już przewodnicy, ja się w to bawię od 1986 roku, w związku z tym no, chcemy przekazać jak najwięcej tych ciekawych wiadomości i widzimy, że to się opłaca, ponieważ wielokrotnie wycieczki wracają.
0: Jak podkreśla przewodnik, cykl wakacyjnych spacerów początkowo miał być jedynie jednorazową inicjatywą. Zainteresowanie mieszkańców i turystów sprawiło jednak, że wydarzenie na stałe wpisało się w wakacyjny kalendarz i od lat cieszy się dużą popularnością.
1: Wiele lat temu mieliśmy taką przewodniczkę, wspaniałą osobę, nazywała się Agnieszka Sobańska. Ona utworzyła, reaktywowała w zasadzie informację turystyczną i to, co dzisiaj byliśmy, miało być przez dwa sezony. No, Agnieszka mnie w to obuła, no tak troszeczkę z drżeniem do tego podchodziliśmy, ponieważ na pierwsze spotkanie przyszło 15 osób, ale na drugie spotkanie przyszło już 150 osób, a jak mieliśmy katedrę, przyszło 250 osób. No to już gardło nie wytrzymywało. Teraz to człowiek zaprawniony w bojach jest i to gardło wytrzymuje. Wtedy już posiłkowaliśmy się tymi aparatami takie głośno mówiącymi to wszystko, no ale to pomalutku się odnowiło, odrodziło, bo kiedyś przewodnicy prowadzili, tylko zainteresowania nie było i w związku z tym to upadło. Agnieszka Sobańska świętej pamięci już niestety to reaktywowała, no i w tym roku jest 22 sezon. Ja osiwiałam przy tym już, natomiast cały czas jest zainteresowanie, są młodzi ludzie, starsi ludzie, no teraz trzeci wiek do tego się włączył, bo oni wiedzą, znają pewne rzeczy z autopsji, więc jak im się na tych strunach pamięci zagra, no to wiadomo, serce się raduje. Ale oczywiście to jest każdą sobotę. Prawdopodobnie zawsze będzie od informacji turystycznych, no chyba, że gdzieś w terenie bardziej, ale to informacja turystyczna wcześniej, ona mieści się na dworcu we Wrocławku i tam pani Agatka tym rządzi, to jest uczennica, no, była pracownica Agnieszki Sobańskiej, czyli zna się na tym temacie. Mamy ustalone programy, natomiast nie wiemy kiedy, to musimy dopasować, bo jest parę rzeczy takich, które trzeba dograć. No, wyleciał w tym roku nam jeden punkt, mianowicie nie chcą nas puścić na zaporę, bo tam remonty mają. No ale być może, że coś innego. No jest tych punktów, mówię, mamy w tej chwili chyba 11 punktów, 10 jest potrzebnych, w związku z tym coś tam będzie.
0: Wakacyjne spacery z przewodnikiem odbywają się przez całe lato. Kolejna okazja do poznania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz.

0: Zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowiec.

0: związane, to nie znika, natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
1: To miało
0: procentowa.
1: Jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
0: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie, to jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie. To już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie wdowy.
1: Od czego to zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają,

0: Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na lewicę
1: Czy
0: postawić.
1: ta renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden
1: pańskiej
0: z
1: ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program. Bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura, nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii, natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie dyrektor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i

pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, panie redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider mazowieckich struktur Lewicy, kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbietę Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica. Co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy
0: mieszkanie,
1: opłaty i wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia oczywiście były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
0: To miało jakoś, o ile pamiętam, rosnąć, tak?
1: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy. Ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście

0: wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to w niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie wdowy.
1: Zależy? Od czego to zależy?
0: To zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno, jeżeli tylko Lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki.
1: Jak to nie jest duży może więcej, to oczywiste.
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa i jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów w koalicji, może będzie mniej, bo dzisiaj tą koalicję tworzą 4 podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze, z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają, więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuje. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę postawić.
1: I ta renta wdowia to taki największy wasz sukces?
0: Jeden z największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw. Było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2018-2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, w mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować, no ale sztandarowy, tak jak pani redaktor,

0: redaktor zauważyła, jest niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię, szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę? Zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję panie dyrektor, dziękuję wszystkim Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Rok temu tu w tym studiu mieliśmy przyjemność informować mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu o tym, że rusza program Nowej Lewicy, wasz autorski program, który zyskał akceptację większości parlamentarnej. Mowa o rencie wdowiej, mija rok. Czy rzeczywiście oceniacie nadal pozytywnie swój pomysł?
1: No, pani redaktor, po pierwsze faktycznie to już rok, gdy bardzo szybko ten rok minął, od kiedy rozmawialiśmy, że ten program rusza. Natomiast już wcześniej, bo pół roku wcześniej jeszcze, ten program przez parlament został zaakceptowany. Natomiast ja zanim o tym, co obecnie, kilka słów o historii, bo pani powiedziała, że został zaakceptowany przez parlament, natomiast to był projekt, zaczął się jako projekt obywatelski, współtworzony z Lewicą, bo tutaj głównym organizatorem tego był lider Mazowieckiego.

0: struktur lewicy kolega Arkadiusz Iwaniak, ale wspólnie tutaj z takimi sztabami społecznymi jeszcze za poprzedniej kadencji parlamentu zbieraliśmy pod tym projektem podpisy. I ten projekt trafił do poprzedniej, w poprzedniej kadencji do Sejmu i tam został niestety przez marszałek Elżbiety Witek zamrożony. Więc ta renta wdowia mogła już wcześniej ruszyć, już seniorzy mogli wcześniej te pieniądze otrzymać, no ale niestety ze względu na fakt, że tutaj pani marszałek postanowiła, że nie będzie tego realizować, bo jest to projekt lewicy, projekt społeczny, no wtedy w Sejmie takie projekty w ogóle nawet nie były głosowane. Ale dzisiaj na szczęście już władza się zmieniła, musiała dojść do władzy lewica, co prawda z najmniejszym klubem parlamentarnym, bo to jest w tym wszystkim istotne, żeby ten największy program społeczny w tej kadencji zrealizować. Mówię największy dlatego, że według tych danych, które mamy na dzień dzisiejszy, program objął prawie 2 miliony osób. To jest duża część naszego społeczeństwa, którym przysługuje to wsparcie. Ja tylko pokrótce powiem, na czym polega ten program. To jest dodatkowe wsparcie finansowe w sytuacji, gdy wdowiec bądź wdowa po śmierci zostają sami. Te koszty się nie zmniejszają, bo wiadomo, że gdy ktoś jest...
1: Mieszkanie...
0: Mieszkanie, opłaty wszystko, co z tym związane, to nie znika. Natomiast znika oprócz tego najbliższego człowieka, znika również duża część dochodów. I teraz ten projekt przewiduje takie rozwiązanie, że albo zachowujemy 100% swojego świadczenia, plus 15% po zmarłym małżonku, albo jeżeli jest to korzystne, jest to 100% świadczenia po zmarłym współmałżonku, plus 15% swojego świadczenia. I tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, bo założenia były, żeby tych pieniędzy było więcej. Żeby to nie było 15%, tylko żeby tam była wyższa stawka.
1: To miało jakoś,
0: procentowa.
1: O ile pamiętam, rosnąć, tak?
0: Tak, i za chwileczkę o tym modelu kroczącym powiem, bo to zaraz będzie rosnąć i to już jest zaakceptowane. Natomiast chcę też Państwu powiedzieć uczciwie. To jest tak, że gdy ma się najmniejszy klub parlamentarny w wielkości 20, mówię oczywiście o tej części koalicji rządzącej, 21 posłów, no ciężko przeforsować w 100% swoje projekty. Ja powiem uczciwie, to nie jest tak, że nawet te 15%, które dzisiaj stanowi średnio około dodatkowych 350 zł do budżetu domowego, że to tak łatwo udało się wynegocjować. To były miesiące spotkań naszych liderów z przedstawicielami koalicji, innych partii koalicyjnych, którzy niechętnie patrzyli na to, że Lewica ma przeforsować swój projekt. No bo to wiadomo, to jest sukces, bo na to trzeba wyasygnować pieniądze, a najlepiej, żeby wyasygnować pieniądze na coś, czego chcą więksi koalicjanci. My się na to nie zgodziliśmy i w tych wiele elementów z naszego programu udaje się zrealizować. O nich mówimy tutaj regularnie na antenie, natomiast dzisiaj skupiając się na tej rencie wdowiej, my w zeszłym roku wypłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych. To jest bardzo odczuwalny, to jest odczuwalny zastrzyk finansowy, ale i też ubytek dla budżetu państwa. Dokładnie, z budżetu państwa, natomiast on jest bardzo, bardzo konieczny i niezbędny. I tutaj to trzeba powiedzieć. Więc my się zobowiązaliśmy do tego, że w tych naszych negocjacjach, że oczywiście wspieramy koalicję, ale nasze projekty muszą być realizowane, więc na początku przez ten pierwszy czas jest to 15%, ale już od 1 stycznia 2027 roku podnosimy wysokość tego świadczenia do 25%, czyli 100% własnego plus 25% po zmarłym współmałżonku, bądź odwrotnie, 100% po zmarłym współmałżonku plus 25% po swojego świadczenia. Więc widzimy, że to rośnie. I bo do tego nasi koalicjanci nam się zobowiązali i to już jest zapisane ustawą, tu już nie będzie weta prezydenta do tego, tu już nie będzie żadnych zmian w parlamencie, to już jest zapisane i od 1 stycznia to się zadzieje. Natomiast takim modelem docelowym jest to, żeby to było 50% tego drugiego świadczenia. No i jest jeszcze kwestia ilości osób, których ten program objął. Tak jak powiedziałem, dzisiaj w Polsce jest objętych to niemal 2 miliony osób. Natomiast docelowo chcielibyśmy, żeby objęci byli tym wszystkie
1: Od czego
0: wszystkie
1: to
0: wdowy.
1: zależy? Od czego to zależy,
0: To
1: że...
0: zależy od pieniędzy w budżecie. No i właśnie chcę powiedzieć od

0: budżecie i od skuteczności w konstruowaniu budżetu. Żeby skutecznie skonstruować według własnych zamysłów budżet, trzeba po prostu mieć większy wpływ na to, co dzieje się w parlamencie. Dlatego w zeszłym tygodniu nasz lider Włodzimierz Czarzasty, który podejmuje te obietnice, które są realne do złożenia, powiedział jasno: jeżeli tylko lewica w 2028 roku, po wyborach w 2027 roku, będzie tworzyła rząd, dajemy taką deklarację, że w kolejnej kadencji wprowadzamy 50% tego drugiego świadczenia i obejmujemy tym wszystkich wdowców i wszystkie wdowy. Nie będzie już tego cenzusu wiekowego, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli więcej do powiedzenia, trzeba będzie się z nami w koalicji rządzącej bardziej liczyć, te głosy będą bardziej cenne, że bez nas rządu nie będzie, to po prostu będzie można stawiać daleko idące warunki. I
1: Jak
0: to nie
1: mówią,
0: jest
1: duży
0: kwestia.
1: może więcej, to oczywiste, tak?
0: Większy może więcej, tak to w polityce działa. No niestety, w polityce królową jest matematyka, jest arytmetyka sejmowa. Jeżeli od nas będzie zależało od tego, co ma być realizowane, tych podmiotów koalicji, może będzie mniej, bo to dzisiaj tą koalicję tworzą cztery podmioty, to wiadomo, że każdy, bo polityka to przecież jest forma realizacji własnego programu, to nie jest gdzieś tam myślenie o tym, co przedstawia się w telewizji, to jest właśnie realizacja swojego programu, bo to jest najważniejsze. Z tego nas ludzie później odpytują i z tego nas rozliczają. Więc taką obietnicę marszałek Czarzasty złożył i ja tutaj, będąc posłem reprezentującym Lewicę, to zobowiązanie przekazuję. Będziemy chcieli jak najwięcej mówić o naszych sukcesach, żeby w kolejnym roku wyborczym przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, że warto na Lewicę
1: Czy ta
0: postawić.
1: renta wdowia to taki największy wasz sukces w
0: Jeden z
1: pańskiej ocenie?
0: największych, bo jest chociażby jeszcze kwestia budownictwa mieszkaniowego, ale to jest pewnie temat na osobny program, bo ostatnio wyliczaliśmy tych udanych inicjatyw, było ich przeszło setka, od tych większych właśnie takich, które obejmują duże grupy osób, potem mniejsze, no chociażby nie tak dawne emerytury czerwcowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w latach 2008, 2018, 2019, no było jakoś tak to prawo skonstruowane, że gdy się przechodziło na emeryturę w czerwcu, a nie w innym miesiącu, to wynagrodzenie emerytalne, to świadczenie emerytalne było niższe średnio o 200 zł niż przeszłoby się na przykład w lipcu. Ale no, różne były sytuacje i czasami się przechodziło w czerwcu. Taki był po prostu skonstruowany przelicznik. Dlatego 100 tysięcy osób z tego tytułu było pokrzywdzonych i te świadczenia miały niższe. Lewica złożyła ustawę, przeszła przez Sejm, dostała podpis prezydenta, jest to dzisiaj korygowane, te świadczenia są o te 200 zł podwyższone. To tylko w temacie tego, o czym rozmawialiśmy. No i też chcę Państwu powiedzieć, bo korzystając, że jesteśmy już na antenie, mniejszy program, ale też bardzo większy i on ruszył akurat też w zeszłym tygodniu, w program, który ma na celu wsparcie rodziców, żeby dostać dodatkowe pieniądze na wyposażenie dziecka do szkoły. To jest właśnie ten czas od 1 lipca do końca wakacji, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie 300 zł na zakup podręczników, przyborów, takich rzeczy, które są niezbędne na wyposażeniu. To jest jako taki dodatek, który też udało nam się zrealizować. Ale tak powiem, tych programów jest znacznie więcej, będziemy o nich informować. No ale sztandarowy, tak jak pani redaktor zauważyła, jest nim niewątpliwie renta wdowia, bo gdybyśmy objęli to faktycznie na wszystkie wdowy, wdowców, to nie będzie 2 miliony, to będzie kilka milionów. W związku z tym myślę, że śmiało będzie można mówić o pewnej rewolucji, jeżeli chodzi o godności osób w wieku senioralnym, bo to świadczenie jest naprawdę potrzebne. Widzimy to po reakcjach naszych wyborców. Oczywiście zdarzają się gorzkie słowa, bo to też trzeba powiedzieć, że zabrakło mi na przykład, nie wiem, 2 miesiące do tego, żebym został objęty tą emeryturą. Miałem taką sytuację. Ja mówię: szanowna pani, oczywiście należy się pani ta emerytura. Nie jest pani czy pan wdowcem innej kategorii. Natomiast tak jest skonstruowany ten program, że jest ten cenzus lat, że 5 lat wstecz tylko obejmuje. Dlatego, że tak udało nam się maksymalnie wynegocjować. Będziemy mieli większą siłę, zmienimy to. Dlatego tutaj też na antenie telewizji Kujawy taką deklarację składam.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy.
0: Dziękuję, panie doktor. Dziękuję wszystkim państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zębów.

0: pa megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
1: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
2: O zębach.
3: Też o zębach.
1: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
4: Podobały się.
3: Bardzo się podobały.
1: A co najbardziej się tak wam podobało?
4: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
3: Jak pani pokazała zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
4: Ja wyjeżdżam do Rowów.
3: Ja do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
4: Tak.
3: Też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
4: Moja Blue.
3: A moje Cukierko tu obuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie.
6: Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: No właśnie też o zębach, o zwierzęt.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: A podobało ci się?
7: Tak. Na przykład kto... Jakie zwierzęta nie mają zębów? Ile mają zębów?
1: Co ci się najbardziej podobało?
7: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
7: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
8: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
9: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
8: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
9: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
8: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
0: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na Zespole Szkół nr 4, czyli na Baczynie.
10: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach

0: Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. I ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
1: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię, Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
0: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele morale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wrocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
3: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
4: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
3: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
4: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne.

0: zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest wpisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
2: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jednym

0: jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić

0: więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest

0: Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największa.

największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie

0: tkanka rozwojowa miasta, to żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona?

0: ulubiona książka?
1: Moja Blo.
2: A moje cukierko tu obuzie.
0: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
3: Fajnie.
4: Mi się podobały.
0: A co najbardziej wam się podobało?
3: O zębach, jak pani mówiła.
4: No właśnie też o zębach od zwierzęt.
0: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
5: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
0: A podobało ci się?
5: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
0: Co ci się najbardziej podobało?
5: Teraz jak robimy te szczęki.
0: A co teraz lepisz?
5: Szczękę człowieka.
6: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
7: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
8: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
7: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
8: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
7: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
6: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
9: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
10: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?

0: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i dwa z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te dwa projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. Dwa wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele morale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
1: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-Biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo.

0: Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
2: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no, oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
2: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
3: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody.

0: gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne. I przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: gdzieś
1: jest coraz
0: mówiono
1: gorsza.
0: Chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś

0: pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, ale niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
0: W jaki sposób?
1: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy mama, która ma dwójkę dzieci.

0: pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc

Poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Louis. Louis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Louis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 48/41/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca,

0: dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony.
0: Pod koniec
1: lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko.

0: po najmniejszej linii oporu chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została otworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowany dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby

0: po prostu korzystnie, ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych,

0: No to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
1: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
0: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
2: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
1: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach. Też o zębach.
1: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się. Bardzo się podobały.
1: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby. Jak pani pokazała zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów. Ja do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak, też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue. A
4: moje cukierko tu obuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie. Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: Właśnie też o zębach od zwierząt.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: Podobało ci się?
7: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
1: Co ci się najbardziej podobało?
7: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
7: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
8: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
9: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
8: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
9: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie

0: W najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepsze

0: Czy kierunek województwo jest kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków? Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze.

0: Należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
1: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
0: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
1: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czyli nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
0: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
0: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak Pan ocenia ostatni dla Włocławka czas? Ostatnie miesiące.
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to, jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.

0: Właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no, powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować, i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: Gdzieś
1: jest coraz
0: wmówiono chyba
1: gorsza.
0: też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki
0: No
1: tysięcy,
0: tak,
1: jeśli nie
0: pod koniec
1: miliony w
0: lat
1: Polsce.
0: 90. też, prawda, była taka moda na
1: No
0: tworzenie tych dyplomów,
1: to była
0: tak?
1: moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko
0: Musi się
1: zrobi
0: jakoś
1: od razu
0: nauczyć.
1: dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe, i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Wrocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Wrocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązania.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Wrocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Wrocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu AWS.

0: się w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzi, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. jest szeroko

0: szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem, obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dziś moim Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy, wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak.

przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Stasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354 /76 /26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobud

0: Polska 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A Maleckie Kotłobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: No właśnie też o zębach, o zwierzętach.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.

0: zamieniły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
1: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
2: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
1: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
2: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
0: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na Zespole Szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: przebiliśmy co

0: przedstawiają obywatel morale, czym się różnią?
1: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
0: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek Konsultacje i od st.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
0: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
3: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta.

0: Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
1: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
0: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
1: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
0: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
1: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
0: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i

0: Odnowienia historycznych elementów małej architektury.
1: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
0: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami wrocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
1: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Wrocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu,

0: chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko
1: musi
0: zrobi
1: się jakoś
0: od razu
1: nauczyć.
0: dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, ale niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by

0: znać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna Mama,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki

0: Natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354 /76 /26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185.

1616. Louis. Louis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Louis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, że od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny.

0: to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko musi zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została otworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku.

0: roku na rok, a byłoby po prostu korzystniej. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tą obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna, tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę.

0: jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
1: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
0: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki.

0: czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
1: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
2: O zębach.
3: Też o zębach.
1: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
4: Podobały się.
3: Bardzo się podobały.
1: A co najbardziej się tak wam podobało?
4: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
3: Jak pani pokazała zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
4: Ja wyjeżdżam do Rowów.
3: Ja do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
4: Tak.
3: Też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
4: Moja Blue.
3: A moje Cukierko Tułobuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie.
6: Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: Właśnie też o zębach, o zwierzętach.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: A podobało ci się?
7: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów i ile mają zębów.
1: Co ci się najbardziej podobało?
7: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
7: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
8: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu włocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
9: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
8: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
9: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
8: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
0: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na Zespole Szkół nr 4, czyli na Baczynie.
10: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten

0: Pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
1: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
0: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele morale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
1: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiów.

0: studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
2: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodowe. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
3: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no, oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę.

0: dzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie.

0: A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół

0: zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: gdzieś
0: jest coraz
1: mówiono
0: gorsza.
1: Chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
1: no tak,
0: jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by zostawała. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta, to, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte.

0: a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54, 53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: Wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń.

Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Louis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Louis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i

0: Prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje Cukierko Czułobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: Właśnie też o zębach, o zwierzętach.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
9: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
9: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
9: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
10: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
11: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo

0: ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
1: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
0: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie włocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obydwa te murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek.

0: Konsultacje JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
2: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
2: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
3: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
2: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
4: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna,

żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy

0: i możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no, oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy.

0: kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
0: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak Pan ocenia ostatni dla Włocławka czas? Ostatnie miesiące.
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskania

0: pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni wrocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią, no ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta, a zatem ci nasi dobrzy, wspaniali wrocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobił od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, ale niestety no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo Może byśmy w ten sposób zaczęli.

0: trzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować, czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tam.

0: obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do fundacji samotnowej.
0: I do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj moim państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysokiej.

12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kalicka 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12, płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354 /76 /26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania

0: właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni wrocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią, no ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta, a zatem ci nasi dobrzy, wspaniali wrocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście, żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej, stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie, tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: gdzieś
0: jest
1: mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście. Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych.

0: którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką, powiedzmy, ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, niestety żadna z par się nie zgłosiła.

0: Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do
1: I można
0: korzystania
1: się zgłaszać do fundacji samodnowego, tak?
0: korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: Chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież jest to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie.
0: Pani, dziękuję
1: Szybko.
0: Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, Radny Rady Miasta Włocławka, był dzisiaj moim Państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.

0: A co najbardziej się tak wam podobało?
1: Jak pokazało zęby, pokazali zęby.
2: Jak pani pokazała zęby.
0: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
1: Ja wyjeżdżam do Rowów.
2: Do Niemiec.
0: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
1: Tak.
2: Też tak.
0: A jaka jest wasza ulubiona książka?
1: Moja Blue.
2: A moje cukierko tu obuzie.
0: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
3: Fajnie.
4: Mi się podobały.
0: A co najbardziej wam się podobało?
3: O zębach, jak pani mówiła.
4: Właśnie też o zębach od zwierzęt.
0: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
5: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
0: A podobało ci się?
6: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
0: Co ci się najbardziej podobało?
6: Teraz jak robimy te szczęki.
0: A co teraz lepisz?
6: Szczękę człowieka.
7: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
8: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
9: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
8: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
9: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskich z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
8: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
7: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejny. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
10: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednym jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy Zespole Szkół nr 4.

0: Kultury imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
1: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię, Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
0: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje i od st.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
3: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
4: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się 4 nasze kierunki, więc cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
3: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
4: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć

pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań, wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek

0: kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpane. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Pan z Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
2: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodowe. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
2: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
2: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czyli nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i

0: Przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak Pan ocenia ostatni dla Włocławka czas? Ostatnie miesiące.
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to, jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
0: gdzieś
1: jest
0: mówiono
1: coraz gorsza.
0: Chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych.

0: dyplomów,
1: To była
0: tak?
1: moda polegająca na tym, bo brakowało jak gdyby pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko
0: Musi się
1: zrobi
0: jakoś
1: od razu
0: nauczyć.
1: dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia, a niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
0: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została otworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
1: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Wrocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Wrocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała, oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
0: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
1: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Wrocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Wrocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Wrocławkowi, nie tylko Wrocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
0: W jaki sposób?
1: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci do 56 roku życia, piątka dzieci i więcej 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało, Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono.

0: urodzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku.

0: Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spaceru w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kalicka 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe. Wielkość średni. Cechy szczególne czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Sasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-rudy. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, któremu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Po

Trafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt, to jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta, a już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje Cukierko Tułobuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie.
7: Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: Właśnie też o zębach od zwierzęt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład kto, jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?
8: Teraz jak robimy te szczęki.
2: A co teraz lepisz?
8: Szczękę człowieka.
0: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
9: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach Brzeskiego Wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
10: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
9: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.

0: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję. Mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania. I tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wrocławek Konsultacje i JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-Biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-Biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku.

0: że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich. Przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami. Te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat. Dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, na chwilę obecną, kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest wpisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później.

0: i na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, miejsca, że historyczny obiekt zostanie

0: odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
1: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobili.

0: temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodu znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie, tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście. Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów. I myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, No i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Osławka istnieje.

0: na 1000 rocznie, gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach,

0: na pięciu skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dzisiaj Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 34. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie rudy, wielkość duży. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Żyzna 12. Płeć suka. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie beżowe, wielkość średni, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Brzeska. Płeć pies. Rok urodzenia 2022. Umaszczenie beżowe, wielkość średni, cechy szczególne, czarna maska. Data przyjęcia 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Stasankowa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarny, wielkość duży, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie białorudy, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Luis. Luis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Luis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Luis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Luis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające.

0: błyszczejący na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą, i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie.

0: my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce
1: gdzieś
0: jest coraz
1: mówiono
0: gorsza.
1: Chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
1: no tak,
0: jeśli nie
1: pod
0: miliony.
1: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce, no więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w taki

0: takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie. Choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem.

0: pan swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowie z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję pani, szybko. Dziękuję państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Wrocławia, był dzisiaj moim państwa gościem.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, no, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta. A już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
2: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
1: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
0: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
2: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
2: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
5: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
2: A co najbardziej się tak wam podobało?
5: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
2: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
5: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
2: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
5: Tak.
4: Też tak.
2: A jaka jest wasza ulubiona książka?
5: Moja Blue.
4: A moje Cukierko tu obuzie.
2: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
6: Fajnie. Mi się podobały.
2: A co najbardziej wam się podobało?
6: O zębach, jak pani mówiła.
7: No właśnie też o zębach, o zwierzęt.
2: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
8: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
2: A podobało ci się?
8: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
2: Co ci się najbardziej podobało?

0: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
0: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
3: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
4: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
3: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
4: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej, przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu wrocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
3: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Wrocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na zespole szkół nr 4, czyli na Baczynie.
5: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy zespole szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławku.
6: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Wrocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
5: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym

0: Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
1: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele morale, czym się różnią.
0: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do Powstania Warszawskiego, do Polski Walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
1: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Wocławek, konsultacje i od st.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
2: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
3: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy stopień, w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni, jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
2: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
3: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak, trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
1: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
3: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
2: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią 4 zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych.

0: elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. PANS we Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
1: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim, mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
0: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
1: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
0: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
1: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
0: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów.

0: Podczas przebudowy w ramach inwestycji zielone tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
1: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tej pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
0: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
1: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
0: O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: przedsiębiorcę. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani Jasiu, dzień dobry państwu.
0: Bo człowiek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył
1: dobrego,
0: pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny, ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie. Tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
0: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
1: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych, oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie, prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka, tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
0: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
1: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy,
0: no tak,
1: jeśli nie
0: pod
1: miliony.
0: Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
1: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko
0: musi
1: zrobi
0: się
1: od razu
0: nauczyć.
1: Dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano,

0: oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją, no i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał Pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Włocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia, te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Włocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Włocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych powiedzmy najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę wydawała, oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Włocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się bardzo starzeje i właśnie to, o czym Pan powiedział, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi z Włocławka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło wieczorami, wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką

0: ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samym już, samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5 tysięcy złotych. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: tak? Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu, krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów, konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej, jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód. Rozmawiałem w tym temacie z prezydentem. Obiecał, że znacząco ta liczba progów się zmniejszy.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławka, był dziś moim Państwa gościem.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426

6700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spacerów w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 34. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: rudy. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 1 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Żyzna 12. Płeć: suka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 2 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Brzeska. Płeć: pies. Rok urodzenia: 2022. Umaszczenie: beżowe. Wielkość: średni. Cechy szczególne: czarna maska. Data przyjęcia: 3 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Sasankowa. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: duży. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 4 lipiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-rudy. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Do adopcji polecają się Rafi. Rafi, trzykolorowy piesek w wieku 6 lat, ważący około 9,6 kg, to przystojniak w typie terierka. Zachowuje czystość w boksie. Niestety, nie toleruje innych, więc poleca się go do domu, gdzie będzie jedynakiem. Rafi uwielbia eksplorować świat, energiczny i ciekawy nowych wrażeń. Bardzo lubi ludzi i chętnie nawiązuje kontakt, ciesząc się z każdej interakcji. Na spacerach ładnie chodzi na smyczy i potrafi nadążać za tempem, które mu proponujesz. Bywa żywiołowy podczas poszukiwania nowych zapachów i miejsc do odwiedzenia, więc potrzebuje konsekwentnego, spokojnego prowadzenia. Wymaga cierpliwości i stałej uwagi ze strony opiekuna. Rafi potrafi dać wiele radości osobom, które poświęcą mu czas i stworzą mu przewidywalny rytm dnia. Jest ciekawy świata i chętny do odkrywania nowych miejsc, co czyni go świetnym towarzyszem długich spacerów i weekendowych wypraw. Jeśli chcesz dać Rafiemu szansę na dom pełen przygód i wsparcia, skontaktuj się z nami. Rafi zarejestrowany jest pod numerem 13 354/76/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Czeka na zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Louis. Louis to małe kociątko, które nie ma jeszcze 2 miesięcy. To buropręgowany kocurek z białym pyszczkiem, skarpetkami i brzuszkiem. Kiedy Louis widzi człowieka, to w pierwszym odruchu syczy. Ale to tylko pierwszy odruch, bo już po chwili zaczyna mruczeć, szczególnie pogłaskany pod bródką. Potrafi też cichutko nawoływać opiekunów, a nawet zaczepiać łapką. A kiedy ktoś położy rękę obok niego, sam przesuwa się bliżej i wtula w dłoń. Niedawno odkrył coś takiego jak zabawa, co bardzo mu się spodobało. Szkoda tylko, że nie ma żadnego towarzysza, z którym mógłby dzielić się zabawkami i wolnym czasem. Louis to małe kocie dziecko, które powinno być kochane, rozpieszczane i otoczone opieką. Nie w schroniskowej klatce, tylko w prawdziwym domu, u boku kochających ludzi. Takich, którzy zadbają o niego nie tylko w kocięctwie, ale i w dorosłości. Prosimy o wspaniały domek dla maluszka. Louis zarejestrowany jest pod numerem 4841/57/26. Przeszedł profilaktykę przeciwpasożytom i został zaczipowany. Czeka na pierwsze szczepienie.

szczepienia. Na razie jest za malutki na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W wakacje Wrocławska Biblioteka nie zwalnia tempa. Jednostka przygotowała szereg warsztatów i wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. W ubiegłym tygodniu rozegrano turniej w FIFA, a dziś dzieci spotkały się z Martą Pokorską-Jurek, autorką książki Zęby, ciosy i siekacza.
1: Dzisiaj prowadzę zajęcia na temat zębów zwierząt. To jest moja największa pasja, poza zębami ludzkimi. I dzisiaj opowiadam trochę o tym, jakie typy uzębienia mają zwierzęta, a już za moment dzieciaki same będą lepiły swoje własne szczęki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zainteresować dzieciaki i przyrodą, i nauką, i żeby trochę odczarować temat zębów, bo niestety statystyki są bardzo słabe, jeśli chodzi o to, jak dzieciaki

0: mają zęby zajęte próchnicą. To już w zasadzie w wieku 5 lat, no to 40-60% dzieciaków ma próchnicę. Jeśli chodzi o dorosłych, no to już mamy no, prawie 100%, to jest 99%, jeśli chodzi o to, czy dorośli mają próchnicę.
1: Jak pani ocenia zaangażowanie dzisiejsze dzieci na pani wystąpieniu?
0: Dzieciaki świetnie tutaj pracują. Jestem też zaskoczona, bo mają dużą wiedzę. Widać, że chodzą do biblioteki, że czytają książki, bo fantastycznie rozpoznawały czaszki różnych zwierząt oraz też no, same sypały różnymi ciekawostkami, więc dzieciaki są tutaj świetnie przygotowane.
2: Na początku wydarzenia pani Marta przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą roli zębów u ludzi i zwierząt. Pokazała ich różne rodzaje i zastosowania. Wielkie zainteresowanie wzbudził odlew zęba megalodona, największego rekina w historii. Potem przyszedł czas na ulepienie szczęki dowolnego stworzenia.
1: Czego dzisiaj dowiedziałyście się na zajęciach?
3: O zębach.
4: Też o zębach.
1: Podobały wam się zajęcia? Nie za bardzo? Coś?
3: Podobały się.
4: Bardzo się podobało.
1: A co najbardziej się tak wam podobało?
3: Jak pokazało zęby. Pokazali zęby.
4: Jak pani pokazała zęby.
1: Macie jakieś plany na wakacje? Jak będziecie je spędzać?
3: Ja wyjeżdżam do Rowów.
4: Ja do Niemiec.
1: Fajnie. A powiedzcie mi, czytacie książki?
3: Tak.
4: Też tak.
1: A jaka jest wasza ulubiona książka?
3: Moja Blue.
4: A moje Cukierko Tułobuzie.
1: Jak wam dzisiaj podobały się zajęcia?
5: Fajnie.
6: Mi się podobały.
1: A co najbardziej wam się podobało?
5: O zębach, jak pani mówiła.
6: Właśnie też o zębach od zwierzęt.
1: Czego dowiedziałeś się na dzisiejszych zajęciach?
7: Dużo rzeczy bardzo. O zębach.
1: A podobało ci się?
7: Tak. Na przykład jakie zwierzęta nie mają zębów, ile mają zębów.
1: Co ci się najbardziej podobało?
7: Teraz jak robimy te szczęki.
1: A co teraz lepisz?
7: Szczękę człowieka.
2: Zajęcia w atrakcyjny sposób połączyły naukę, sztukę i praktyczne doświadczenie. Dzieci odkrywały, jak różnorodne i fascynujące są zęby zwierząt. Wcieliły się w małych protetyków, tworząc własne modele zębów.
8: Sezon inwestycyjny trwa w najlepsze, a wiele samorządów z powiatu wrocławskiego realizuje kolejne przedsięwzięcia. Jednym z miejsc, gdzie prace są szczególnie widoczne, jest Brześć Kujawski. Trwają tam roboty drogowe w okolicach brzeskiego wahadła. Choć inwestycja nie jest prowadzona przez gminę, władze samorządu podkreślają, że ma ona duże znaczenie dla mieszkańców i poprawy komunikacji.
9: Co prawda to nie nasza inwestycja, ale bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju gminy Brześć Kujawski, ale przede wszystkim też brzeskiej strefy gospodarczej. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej. Będzie to droga już w bardzo dobrych parametrach użytkowych, ale przede wszystkim ze ścieżką rowerową od Brześcia Kujawskiego aż do Brzezia. Bardzo ważna inwestycja. Trzymamy kciuki, żeby już te ostateczne terminy wykonawcze się ziściły, sprawdziły jak najszybciej, żeby mieszkańcy, goście mogli z tej drogi korzystać. Jestem bardzo wdzięczny samorządowi za realizację tej inwestycji, która, tak jak mówię, poprawi komfort, bezpieczeństwo i to jest najważniejsze mieszkańców i uczestników ruchu, ale przede wszystkim będzie miała bardzo duży wpływ na rozwój obszarów gospodarczych, ponieważ będzie łączyła Brześć Kujawski, strefę i kolejny węzeł autostradowy w miejscowości Brzezie, gdzie już w przyszłości będziemy też tworzyć nowy obszar gospodarczy, uchwalając plan ogólny dla gminy Brześć Kujawski.
8: Jak podkreśla burmistrz, to jednak nie jedyne przedsięwzięcie realizowane na terenie gminy. Obecnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe i infrastrukturalne, które mają poprawić komfort życia mieszkańców oraz wpłynąć na dalszy rozwój Brześcia Kujawskiego.
9: Jeśli chodzi o inwestycje typowo gminne, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia bardzo ważnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i bardzo dużo w obszarze dróg gminnych w tej chwili się dzieje. Budujemy centrum opiekuńczo-mieszkalne, które też będzie taką kluczową inwestycją i chyba jedną z pierwszych w powiecie wrocławskim z punktu widzenia opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To centrum będziemy otwierać w 2027 roku. Przed nami jeszcze sporo inwestycji w obszarze sportowo-rekreacyjnym. Zakończyliśmy budowę sali sportowej.

0: przyszkolnej w ramach programu Olimpia, a też chyba jedną z kluczowych inwestycji jest w tym roku zakończenie programu bardzo dużego, bo ponad 30 milionów związanego właśnie ze Brzeską Strefą Gospodarczą, gdzie w najbliższym czasie będą powstawały nowe podmioty, nowe firmy i to już będzie przynosiło realną korzyść nie tylko dla gminy Brześć Kujawski, nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla mieszkańców całego powiatu włocławskiego i innych okolicznych powiatów w zakresie nowych miejsc pracy.
1: Władze Brześcia Kujawskiego zapowiadają, że kolejne inwestycje będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach. Samorząd liczy, że prowadzone obecnie prace przełożą się nie tylko na poprawę infrastruktury, ale także na większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.
2: Włocławek muralami stoi, a niedługo powstanie kolejne. Tak jak w przypadku muralu przy ulicy Wyszyńskiego, najpierw zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Nowe malowidło powstanie na Zespole Szkół nr 4, czyli na Baczynie.
3: Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie to był projekt w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i ten pomysł spotkał się z przychylnością mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, ponieważ zdobył 408 głosów właśnie podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Mural powstanie na jednej ze ścian sali sportowej właśnie przy Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku.
4: Konsultacje społeczne. Widziałem, że są zaproponowane dwa projekty. Włocławek ostatnio z tymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi murali miał pewną kontrowersję, mianowicie chodzi o ten mural Kocham Cię jak Irlandię. Tam okazało się, że autorka bodajże korzystała ze sztucznej inteligencji. Czy tutaj w tym przypadku zostało to zweryfikowane i oczywiście co przedstawiają te murale konkretnie?
3: Wpłynęło 7 projektów od autorów. Komisja oceniła wszystkie te projekty i 2 z tych projektów uzyskały bardzo podobną liczbę głosów. Zgodnie z regulaminem konkursu prezydent miał taką możliwość, żeby właśnie te 2 projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, mogły spotkać się z taką weryfikacją właśnie mieszkańców podczas publicznego głosowania i tak się stało. 2 wybrane projekty przez komisję konkursową zostają poddane pod głosowanie w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do 10 lipca do godziny 10. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby zdecydowali, żeby ocenili, żeby przekazali swoją opinię, który z projektów bardziej im się podoba i chcą, żeby to właśnie ten projekt był namalowany właśnie na ścianie Baczyńskiego.
4: Przybliżmy, co przedstawiają obywatele murale, czym się różnią.
3: Tutaj oczywiście tematyka była znana z opisu zamówienia, ponieważ mural miał dotyczyć postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego twórczości, jego historii. Miało być tutaj nawiązanie do barw patriotycznych, do powstania warszawskiego, do Polski walczącej, więc tutaj właśnie te elementy znalazły się zarówno na jednym, jak i na drugim projekcie.
2: Głosować można do 10 lipca do godziny 10 na platformie Włocławek Konsultacje JST.pl. Autorzy obu prac złożyli stosowne oświadczenia o autorskim wykonaniu projektów.
1: Kolejny sukces Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Kierunek Nowe Media i e-biznes uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełnia wszystkie wymagane kryteria jakości kształcenia określone przez niezależny organ odpowiedzialny za ocenę studiów wyższych w Polsce.
5: Bardzo się cieszymy. Takim pewnym sprawdzianem dla wszystkich uczelni w Polsce jest badanie jakości kształcenia. Tą instytucją odpowiedzialną u nas jest Polska Komisja Akredytacyjna, czyli instytucja zajmująca się badaniem, jak kształcimy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, jaka jest kadra. Mieliśmy w tym roku taką akredytację na kierunku Nowe Media i e-biznes. Sama dokumentacja dotycząca akredytacji to było ponad 1000 stron. Bardzo się cieszymy z tego względu, że otrzymaliśmy już oficjalną uchwałę stanowiącą o tym, że otrzymaliśmy najlepszą z możliwych ocen, akredytację wyróżniającą i ocenę akredytacyjną na 5 lat. Jest to na pewno gwarant dla wszystkich osób studiujących na tym kierunku, że studiują na kierunku bardzo dobrym, na kierunku ocenianym wysoko przez instytucje państwowe, więc miejmy nadzieję, że i też będą mieli takie same pozytywne rezultaty w swojej przyszłej pracy. Ale mogę jeszcze dodać, oprócz tego też ostatnie dni przyniosły nam dosyć ciekawe i dobre też dla nas informacje. Niedawno pojawił się ranking zarobków absolwentów w Polsce, jak to wygląda. I cóż, tutaj taka ciekawostka, na pierwszym miejscu w całym województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o studia dzienne, studia licencjackie, czyli ten pierwszy

0: Topień w konkurencji z Bydgoszczą, Toruniem i innymi miastami w naszym regionie. Na pierwszym miejscu jest mechanika i budowa maszyn. Z naszej uczelni w czołowej dziesiątce znalazły się cztery nasze kierunki, więc no, cieszymy się, że mamy najlepszy kierunek w województwie kujawsko-pomorskim, jeśli chodzi o jakość zarobków. Można sobie sprawdzić i zweryfikować to, więc jesteśmy na pewno też z tego dumni. Jak i dumni jesteśmy z tego, że pojawił się niedawno również ranking wydziałów prawa i w tym obszarze uczelni mniejszych, które kształcą mniej liczne grono prawników, zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem zdawalności na aplikację. U nas ten wskaźnik zdawalności na aplikację wynosi 75% i to jest numer jeden właśnie w tej grupie uczelni.
1: Są powody do dumy przed rozpoczęciem właściwej rekrutacji studentów pierwszego roku. Maturzyści niebawem otrzymają wyniki egzaminów dojrzałości.
0: Prowadzimy już rekrutację, bowiem także rekrutują się osoby, które matury zdawały w roku poprzednim i w latach wcześniejszych. Widzimy, że jest takie powszechne zjawisko rozpoczęcia studiowania po jakimś tam okresie czasu, po ukończeniu edukacji szkoły średniej, do czego zachęcamy wszystkich, przypominamy, że mamy ofertę również dla studentów pracujących, czyli zajęcia mogą się odbywać popołudniami, wieczorami, te studia są bezpłatne, nie trzeba wnosić żadnych opłat, dla takich osób mamy ofertę, więc można łączyć pracę i studiowanie. Tak. Trzymamy kciuki za maturzystów. W tym roku przygotowaliśmy dla nich 16 kierunków studiów. No i pierwsze, można powiedzieć, tutaj takie wskazówki dotyczące liczby logowań, ale też złożonych podań wskazują, że tegorocznym hitem będzie, chyba już można powiedzieć tradycyjnie, pielęgniarstwo na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na chwilę obecną kierunek prawo.
2: Ilu nowych studentów może zasilić szeregi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych?
0: Na każdym kierunku mamy limity przyjęć i tych limitów nie będziemy przekraczali. Myślę, że w pierwszym naborze limit na kierunku pielęgniarstwo zostanie wyczerpany. Tam przygotowaliśmy 72 miejsca. Podobnie na innych kierunkach również przygotowaliśmy około, w zależności od kierunku, między 60 a 70 miejsc. Liczymy, że od nowego roku akademickiego nasze grono zasili około 600-700 nowych studentów.
1: Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych, dostosowanych do potrzeb dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Pan z Wrocławku dysponuje własnym domem studenta. Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i podróży. Zanim jednak wyruszymy na urlop, warto zadbać nie tylko o dobry humor, ale także o bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że odpowiednie przygotowanie wyjazdu może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami, takimi jak włamanie do mieszkania czy kradzież.
3: Wybierając się na wakacje, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domu oraz o dobytku wokół nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby solidnie zamknąć drzwi, okna, żeby zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i też zamknąć zawory z wodą, ewentualnie gazem. Nie pozostawiajmy dużej ilości gotówki w mieszkaniu, również biżuterii. Przede wszystkim nie kładźmy takich wartościowych przedmiotów gdzieś przy przeszklonych drzwiach czy też przy oknach, żeby nie kusiło to złodzieja do włamania się do naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z systemów antywłamaniowych, wyposażyć się w czujki, kamery. Teraz jest możliwość zdalnie sterowania aplikacją mobilną na telefon. Jeżeli będziemy gdzieś dalej, możemy zobaczyć, czy ktoś wszedł na nieruchomość i wtedy zareagować, wezwać odpowiednie służby. Warto też dokonać personalizacji sprzętu, czyli trwale go oznaczyć, bądź też no, wskazane jest spisanie numerów seryjnych sprzętów, jeżeli te sprzęty te numery posiadają. Taka właśnie personalizacja sprzętu jakby zniechęci też do jego zaboru i później na pewno ułatwi policji jego odnalezienie. Rozważmy też poproszenie sąsiada o to, aby zaopiekował się naszym dobytkiem, żeby zabrał korespondencję, otworzył nam okna, zapalił światło. No i to, co takie myślę najważniejsze, to nie informujmy w mediach społecznościowych, że jesteśmy poza domem, o tym czasie rzeczywistym, że bawimy się gdzieś dalej, no bo to kusi takiego złodzieja, informuje go, że nie ma nas w domu, jest takim

0: mówiąc kolokwialnie, jakby zaproszeniem do wejścia do naszego dobytku.
1: Funkcjonariusze apelują również do osób wybierających się na wakacje samochodem. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, odpowiednio zaplanować trasę i pamiętać o zachowaniu ostrożności na drodze. Nie należy także zostawiać w aucie na widoku wartościowych przedmiotów, które mogą zachęcić złodziei.
0: Jeżeli wybieramy się własnym samochodem, no pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu. Czyli tutaj no oczywiście światła, poziom płynów, układ hamulcowy, układ jezdny, no i też wyposażenie, czyli żeby sprawdzić, czy mamy trójkąt, gaśnicę. Na pewno jeżeli wybieramy się samochodem, to bądźmy wypoczęci, no nie spożywajmy dzień wcześniej alkoholu. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z komunikacji miejskiej, no to też uważajmy na kieszonkowców, czyli unikajmy takiego sztucznego tłoku, nie kładźmy pieniążków w jedno miejsce, w jedną kieszeń czy w jedną torbę, rozdzielmy te pieniądze, bo jeżeli dojdzie do utraty, no to na pewno będzie to mniej dotkliwe. Jeżeli chcemy skorzystać z takiego sprawdzenia autokaru, no to możemy podjechać do punktu kontroli tutaj na ulicę Okrężną 25 i funkcjonariusze na pewno sprawdzą na nasze życzenie taki pojazd.
1: Policjanci przypominają także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu oraz nie pozostawać bez opieki telefonów, dokumentów i innych wartościowych rzeczy.
0: Jeżeli natomiast wybieramy się nad wodę, no to wybierajmy takie kąpieliska strzeżone, stosujmy się do regulaminów, stosujmy się do poleceń ratowników. Nie wchodźmy do wody, gdy nie znamy jej głębokości, czy nie skaczmy do tej wody, żeby nie doszło do tragedii. Zwracajmy uwagę szczególną na nasze dzieci, bo to jest chwila nieuwagi, zachłyśnięcie się wodą i no, może skutkować niepotrzebną tragedią. Jeżeli korzystamy ze sprzętów wodnych, no to zawsze zakładajmy kamizelki ochronne i przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że coś dookoła się dzieje niepokojącego, dzwońmy na numer alarmowy 112, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
1: Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, wakacyjny wypoczynek może przebiegać spokojnie i bez niepotrzebnych problemów. Podczas przebudowy w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia z krajobrazu ulicy Świętego Antoniego zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Dziś można go oglądać już tylko na archiwalnych zdjęciach. Sprawą zainteresował się radny Rady Miasta Włocławek Andrzej Gołębieski, który złożył interpelację dotyczącą zabezpieczenia i odnowienia historycznych elementów małej architektury.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka. Teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku. Szanowni państwo, o tym, że wartości historyczne powinny być zachowywane, nie muszę państwu mówić i wspominać, to jest oczywista oczywistość, ale w tej części miasta też powinni pracownicy, którzy i mają się tutaj pracy, powinni, kierownictwo tejże budowy powinno jakoś zasięgnąć informacji u historyków w Urzędzie Miasta, co można zlikwidować, co też trzeba zachować, żeby to było zachowane dla potomnych.
1: Jak podkreśla radny, zabytkowy słup był charakterystycznym elementem tej części miasta i warto zadbać o jego zachowanie. Dodaje, że rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielami włocławskiego ratusza i pojawiła się szansa, że historyczny obiekt zostanie odrestaurowany oraz wróci na swoje miejsce.
2: Zgłosiłem tę interpelację, ale przedtem powziąłem pewne decyzje z mojej strony, które miały zainteresować władze miasta. To też rozmawiałem z panem wiceprezydentem Zdanowskim, rozmawiałem również z wieloma innymi osobami, które są zaangażowane w nasze miasto i dostałem zapewnienie, że ten słup będzie istniał, że zostanie odbudowany, a ten hełm ze starego słupa będzie odrestaurowany i umieszczony na nowym już obiekcie słupa.
1: O komentarz

W tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Włocławek. W odpowiedzi poinformowano nas, że stanowisko zostanie przedstawione w pierwszej kolejności radnemu w odpowiedzi na złożoną interpelację. Po jej opublikowaniu wrócimy do tematu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta Włocławek, znany włocławski przedsiębiorca. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Jasiu, dzień dobry Państwu.
0: Włocławek się zmienia w ostatnim czasie dość dynamicznie. Jedni obserwują te zmiany z dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też malkontentów, którzy twierdzą, że dzieje się za dużo wszystkiego naraz, co utrudnia niektórym życie. Jak pan ocenia ostatni dla Włocławka czas, ostatnie miesiące?
1: Chcę powiedzieć, że nawet mojemu zaskoczeniu oceniam to bardzo pozytywnie. Nie sądziłem, że aż tyle dobrego tkwi w obecnym prezydencie Krzysztofie Kukuckim.
0: Zaskoczył dobrego, pozytywnie, tak?
1: Zaskoczył mnie pozytywnie. Wiedziałem, że to jest dobry człowiek, że to jest mądry człowiek, aktywny, uczynny. Ale to, co robił, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju środków z różnych miejsc, to jakie ma pomysły na rozwiązania właśnie funkcjonowania naszego miasta, no, przyznam, że bardzo pozytywnie mnie to zaskakuje i myślę, że powinniśmy jako ci normalni włocławianie z tego się cieszyć, no bo jak pani zaznaczyła, malkontentów nie brakuje, no, zawsze byli, są i będą i trzeba mieć tego świadomość. Z reguły są to ludzie, którzy w życiu niczego nie zrobili, już nie zrobią. No ale przecież nie oni budują, nie oni tworzą, nie oni wyznaczają rozwój danego kraju czy danego miasta. A zatem ci nasi dobrzy, wspaniali włocławianie, których na szczęście w naszym mieście jest większość, zdecydowana większość, widzą to, akceptują i no oczywiście żeby było dobrze, najpierw musi być, jak ktoś powiedział, gorzej. Stąd też środki, które udało nam się uzyskać po zmianie rządu ponad 2 lata temu, bo przecież były blokowane przez Unię z powodów znanych, bo przecież łamano praworządność w Polsce przez PiS i to jednoznacznie. My

0: musimy dzisiaj nadrobić ten czas. Ponad 2 lata zostało stracone, tak jak inne państwa europejskie te środki dostały we wskazanym czasie, tak my no, musimy tutaj no, zakasać rękawy, przyspieszyć pracę, a nie zawsze to się udaje, bo jak wiemy też brakuje rąk do pracy i będzie ich brakowało coraz bardziej, ponieważ jest niż demograficzny od wielu lat, a ponadto edukacja, która jest w Polsce źle realizowana, niewłaściwie wykorzystuje tych młodych ludzi.
1: No właśnie, bo pan niejednokrotnie, zresztą od lat pan o tym mówi, że z edukacją polską nie jest dobrze, że zbyt mało energii, czasu i pieniędzy poświęcamy na szkolnictwo zawodowe, które powinno być jakby priorytetem państwa. Tymczasem no powoli to się zmienia. Gdzieś to szkolnictwo zawodowe, odnoszę wrażenie, że wraca do łask, że coraz częściej się o tym mówi, że właśnie ten taki konkretny fach w ręku to przyszłość.
0: Tak, ale to się bardzo powoli zmienia i nie widzę niestety tego na szczeblach centralnych, właśnie w Ministerstwie Edukacji. Tu trzeba, powiedzmy, jednoznacznego kierunku, tu trzeba zmiany struktury i tak jak ja to oceniam, co najmniej 50% młodych ludzi po szkole podstawowej powinno iść do szkół zawodowych. Oczywiście nie branżowych, bo to też nie jest rozwiązanie. Prawdziwych szkół zawodowych z warsztatami przyszkolnymi, takimi, gdzie jest i teoria, i praktyka. Tak jak to było kiedyś. Mieliśmy sprawdzone wzorce, mieliśmy na najwyższym poziomie w Europie szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby to zniszczyć, zlikwidować i niestety od ponad 30 lat ta edukacja w Polsce jest coraz gorsza.
1: Gdzieś mówiono chyba też ludziom, że zawodowo to znaczy gorzej, prawda? Gdzieś to pokutuje cały czas.
0: No może pokutuje, ale przecież jak jest dobry piekarz, dobry tokarz, dobry kierowca, dobry budowlaniec, to czy oni nie mają poczucia spełnionego, powiedzmy, marzenia, bycia, istnienia, pracy? Każdy zawód, który przynosi radość, który jest dobrze wykonywany, przynosi szczęście, bo no cóż, być magistrem nie wiadomo od czego, nie mieć pracy, nie znaleźć swojego miejsca na ziemi, no to po co mi taki papier nic nieznaczący? A my takich, powiedzmy, dyplomów niewiele wartych mamy setki tysięcy, no tak, jeśli nie
1: miliony. Pod koniec lat 90. też, prawda, była taka moda na tworzenie tych dyplomów.
0: To była moda polegająca na tym, bo brakowało, jak wiemy, pieniędzy na wszystko. Plan Balcerowicza po prostu zniszczył polską gospodarkę, sprawił duże bezrobocie. W związku z tym była bieda w Polsce. No więc rządzący, idąc po najmniejszej linii oporu, chcieli kształcić ludzi przy pomocy, jak ja mówię, kredy i tablicy. Ale żeby kształcić na warsztatach, to trzeba mieć maszyny, to trzeba mieć materiał, który trzeba najpierw popsuć, no bo przecież młody człowiek nie wszystko zrobi od razu dobrze. To trzeba energię, to trzeba pomieszczenia. A niestety, no tak wtedy tą Polskę budowano, oczywiście w cudzysłowie, czyli niszczono ją. No i póki co nikt potem nie wpadł na pomysł, żeby to odwrócić. Wszystkie rządy niestety ponoszą wielką odpowiedzialność za to, co się stało z edukacją i póki co nie widać kierunku na zmiany.
1: Prezydent Krzysztof Kukucki dąży już od dawna do tego, żeby w mieście została utworzona Politechnika na bazie naszego PANS-u, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętam, kiedy tuż przed wyborami samorządowymi obiecywał pan w tym studio, że jeśli to się wydarzy, to zbuduje na swój koszt akademiki. Czy ta propozycja jest nadal aktualna?
0: Oczywiście Politechnika dla Wrocławka jak najbardziej jest potrzebna, zasadna, bo może byśmy w ten sposób zatrzymali odpływ młodych ludzi do innych miast. Przypomnę, że to chodzi o tych najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych, którzy idą na studia te właściwe i kończą je z dobrymi wynikami, tam zostają. Gdyby taka Politechnika powstała, myślę, że byłaby szansa dla młodzieży z Wrocławka i najbliższych okolic, aby tu właśnie na tych kierunkach technicznych mogli kształcić się i tu zostawać. Wrocławkowi jest potrzeba dużo dzisiaj rąk do pracy i tych, powiedzmy, najprostszych zawodach, ale także inżynierów i myślę, że Politechnika szansę by dawała. Oczywiście podtrzymuje swoje zobowiązanie.
1: Wrocławek, tak jak wszystkie średniej wielkości miasta, boryka się z problemami demograficznymi. Widzimy, że nasze miasto się no, bardzo starzeje i właśnie to, o czym pan powiedział, no, ten odpływ ludzi młodych, szczególnie ludzi zdolnych, którzy kończą studia w innych miastach, no i niestety zostają właśnie tam, jest dużym problemem. Jak można jeszcze z nim walczyć?
0: Oczywiście problem odpływu młodych ludzi.

0: Wysocka istnieje ponad 1000 rocznie. Gdyby wspomniane przeze mnie szkolnictwo zawodowe funkcjonowało w takich proporcjach, jak mówię, to przecież nie wszyscy by kończyli szkołę średnią i by szli z Włocławka. Większość by została. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, żeśmy przestali być województwem. To jest największa, bym powiedział, wada, największe zło, jaką powiedzmy ekipy postsolidarnościowe, mówimy tu o AWS-ie, w końcówce tego poprzedniego wieku, wprowadzając reformę administracyjną, no dały Włocławkowi, nie tylko Włocławkowi, bo jeszcze innym 33 miastom wojewódzkim. To jest coś, co nie jest do nadrobienia, bo gdybyśmy byli normalnym miastem wojewódzkim, pracowałoby 6-7 tysięcy więcej ludzi, ludzi o statusie inteligencji wyższym niż przeciętny, ludzie, którzy by lepiej zarabiali, którzy mieliby czas na różnego rodzaju działania poza pracą, bo powstałaby tak zwana tkanka rozwojowa miasta. To, żeśmy doświadczyli, będąc miastem wojewódzkim, że miasto kwitło. Wieczorami wszystkie restauracje, wszystkie miejsca kultury były zajęte, a tego dzisiaj tak do końca nie ma. Ale mam tutaj w tym miejscu jeden pomysł, pomimo że te, które do tej pory były wprowadzane przez różne rządy, nawet PiS, no to oczywiście nic z tego nie wyszło. Chciałbym zaproponować rządzącym, by po prostu uzależnić emeryturę dla matek od ilości urodzonych dzieci.
1: W jaki sposób?
0: Niech by to zostało tak, jak dzisiaj mamy. Mama, która ma dwójkę dzieci, pracuje do 60 roku życia. Mama, która ma trójkę dzieci, już pracuje do 58 roku życia i tak dalej. Jeśli jest czwórka dzieci, do 56 roku życia. Piątka dzieci i więcej, 54-53 lata. Myślę, że to by mogło zadziałać, bowiem trud wychowania dzieci, głównie póki co, choć to się powoli zmienia, że mężczyźni się trochę włączają, ale dalej ten trud spoczywa na barce właśnie, na barkach kobiet, matek. I myślę, że to by zadziałało. Znam takie państwa na świecie, gdzie taki system wprowadzono i dzietność się poprawiła. Warto to rozważyć. To nie jest rozdawnictwo, tak jak do tej pory się rozdaje ciężko wypracowane przez nas pieniądze i redystrybuowane dla tych, którzy tych pieniędzy dostawać nie powinni, bo powinni wziąć się do pracy, pracować i by poznać trudy właśnie zarabiania pieniądza i by nie było między innymi tej patologii, która rośnie z roku na rok, a byłoby po prostu korzystnie. Ale wydanie na to pieniędzy, na wcześniejsze emerytury dla matek, uważam, byłoby jak najbardziej uzasadnione i chyba bez podziałów politycznych można by taką ustawę przygotować i zachęcić właśnie mamy, rodziny do tego, żeby rodziło się więcej dzieci w Polsce. Oczywiście ileś lat musi upłynąć, zanim to się stanie, ale warto to spróbować. Czyli uzależnić wiek emerytalny mamy, matki od ilości urodzonych dzieci.
1: Skoro już jesteśmy przy dzietności, też pamiętam, że przed wyborami obiecywał Pan wsparcie włocławskich par, które no nie mogą w naturalny sposób począć dziecka. Wiadomo, że in vitro jest już refundowane, natomiast mówił Pan o tym, że za pośrednictwem Fundacji Samotna Mama te procedury towarzyszące samej procedurze in vitro mogą być finansowane.
0: Tak, podtrzymuję dalej tę obietnicę, to przyrzeczenie, choć minęło trochę czasu od wyborów, no niestety żadna z par się nie zgłosiła. Przypomnę, każda para, która podejmie się procedury podjęcia narodzin dziecka metodą in vitro, otrzyma ode mnie, od fundacji, 5000 zł. Zachęcam do korzystania.
1: I można się zgłaszać do Fundacji Samotna,
0: i do
1: tak?
0: Korzystania z tej metody uzyskiwania dzieci, no bo jeśli ktoś w sposób naturalny nie może, to przecież ta metoda pozwala urodzić z własnych, powiedzmy, zarodków dziecko normalne, takie, jakie wszyscy oczekują.
1: I taka bardzo już przyziemna sprawa dotycząca samego Włocławka. Chodzi o ulicę Brzezinową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ilość progów zwalniających powoduje tak naprawdę znowu natężenie ruchu na Alei Jana Pawła II. No po prostu krótko mówiąc, wszyscy z Brzezinowej uciekają.
0: No, chcę się zgodzić tutaj z Pani obserwacją i tych, którzy tak myślą, bo założenie tylu progów.

konkretnie na 5 ulicach, na 5 skrzyżowaniach ulicy Brzezinowej jest za dużo. Ja wnioskowałem swego czasu, kilka miesięcy do tyłu, żeby podnieść prędkość na Brzezinowej z 30 na 50, bo przecież to ulica głównie zamieszkała przez osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych. Nie ma tam bloku, nie ma tam więc dużego natężenia poruszających się pieszych, nie ma tam instytucji, zakładów. Jest szeroka ulica, dobre chodniki, a zatem nie widzę powodów, żeby nie było 50 i to bez właśnie tych przeszkód.

0: dziękuję pani, szybko. Dziękuję państwu. Życzę wszystkim udanych wakacji, bo to taka pora. Miłego, radosnego spędzenia i zdrowego czasu.
1: Pan Krzysztof Grządziel, Radny Rady Miasta Wrocławia, był dzisiaj moim państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

W minioną niedzielę wzięliśmy udział w spacerkach poza teren schroniska w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. Celem wydarzenia jest stworzenie psom możliwości wyciszenia oraz oderwania się od schroniskowego otoczenia, a także umożliwienie im spaceru w nowych miejscach i poznawanie różnych ludzi oraz miejskich tras. Dzięki takim chwilom nasi czworonożni bohaterowie mogą nie tylko czerpać radość z nowych zapachów i doświadczeń, ale także budować pewność siebie i pozytywne skojarzenia z odwiedzającymi ich ludźmi. Wydarzenie ma także istotny wymiar promocyjny. Pomaga w promowaniu adopcji oraz pokazywania psów jako pełnoprawnych, wartościowych towarzyszy, gotowych na dom i aktywne życie w różnych kontekstach. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, uczestnikom i darczyńcom za zaangażowanie, energię i wsparcie. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do kolejnych spacerów. Razem tworzymy lepszy świat dla naszych psiaków. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 30 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kalicka 34. Płeć z